kuchenkę chce zgarnąć, trzeba zejść braczką, moje to wsiekną, to jest sam, to jako ja. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hlucovský šípky najmou.